0: Pozwolę jeden zanieść. Pozwolę.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.